szkora ajsem, zenią szkora naukę, zenią szkora gajukę. Zenią szkora ajsem, zenią szkora na